ja, kościliśmy obydwa. A we wtorek rano grabił ojciec siano. Grabił ojciec, grabił ja, grabiliśmy obydwa. Grabił ojciec, grabił ja, grabiliśmy.

Ja cepili mi Afryka. A w niedzielę z rana już nie było siana. Płakał ojciec, płakał ja. Płakaliśmy obydwa. Płakał ojciec, płakał ja. Płakaliśmy obydwa.